yeah. Tee, on hema atwa wana se, jiwi ni ma bibi anhao. Mene me te odo ase, shempa buwa na buwe bi ankao. Jai supe pa wini ase, ema vya si ya dream dream fao. Brande beja me kwanya na wanka sama nkrao. Abena ma dream huache, ma dream huache.